A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże? A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska, czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a gdziejowa trafiła się szansa? No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do

0: Так, ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна майже година, тому що перед нами 54 хвилини. Ця майже година має назву «Пів на пів».
1: Rozpoczynamy audycję pół na pół, czyli pif na pif. Przez najbliższą godzinę będziemy mówić z wami na jakiś bardzo interesujący kolejny temat. Pracujemy w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy w Warszawie, a nad wszystkim czuwa realizatorka Olga Szućko, wonasz Wolga Szućko.
0: Poczynajmy tradycyjno.
1: Słowo dnia.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – помилка або ж помилка.
1: Блонд.
0: Ні, два Блонд. Наголоси допустимі. Це слово, яке має два допустимі наголоси.
1: Так, одне з моїх улюблених українських слів – власне. Dlatego dzisiejsze слово дня – помилка, блонд.
0: Починаємо від блонду, від бленду, блондіми, шуками.
1: Оби то не був вєльблонд. Błąd. Słownik języka polskiego PWN informuje, że to niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, raz, dwa, trzy, liczenia, wymowy i tym podobne. Po drugie, błąd to jakieś niewłaściwe posunięcie.
0: Błąd życiowy pewnie.
1: Oj, od razu tak wysoko mierzysz. No może jakiś drobny błąd, na przykład złe posunięcie w szachach. Chociaż dla niektórych to też bardzo ważne i mogą uznać to za swój błąd życiowy, przegrana partia. Po trzecie, błąd to fałszywe mniemanie o czymś. Błąd rzeczowy, błąd dotyczący treści, istoty czegoś.
0: І це словник польської мови видавництва ПВН. А якщо заглянемо до великого словника польської мови, то можемо знайти і цікаві цитати.
1: Великий словник язика польського. Błąd. Coś, co jest niezgodne z obowiązującymi regułami w jakiejś dziedzinie nauki lub sztuki. Cytaty. Nie tak dawno przyszedł do mnie po wywiad młody dziennikarz z pewnego pisma kulturalnego i kiedy dał mi tekst do autoryzacji okazało się, że w co drugim słowie jest błąd ortograficzny. Teodor Krzysztof Teplic, mój wybór rzeczy mniejsze. Wstyd, wstyd, panie dziennikarzu.
0: Це 98-й рік, отже цей молодий журналіст вже дозрів і помилки свої, маємо надію, виправив.
1: Albo poprawia mu sztuczna inteligencja. Inny cytat. Wiele ważnych ustaw, w tym także okołobudżetowe, trafia pod obrady Sejmu w ostatniej chwili, marnie przygotowanych z błędami legislacyjnymi. Paweł Tarnowski, paragraf 222, tygodnik Polityka.
0: Tak, тобто законодавчі помилки тут мається на увазі.
1: Błąd ujęty jako zachowanie lub postępowanie, które przyniosło zgoła niepożądane skutki. Na przykład taki cytat. Oddany towarzysz, który w swojej gorliwości popełnił niejeden błąd, powinien być nam wciąż bliższy od takiego, co nic nie zrobił dla sprawy i siłą rzeczy. Żadnego błędu nie popełnił. Henryk Grynberg, życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne. Owszem, kto nic nie robi, ten błędu nie popełnia. Jeszcze do tego wrócimy. Sport, piłka nożna. Nie wykorzystywali nawet błędów bramkarza Barcy Bonanno, który mylił się przy wychodzeniu do dośrodkowań. Błąd bramkarza czasem kosztuje łzy i nerwy cały kraj.
0: No i może być to, właśnie, błąd życiowy.
1: Nieoficjalnie do

Wiedzieliśmy się, że przyczyną wypadku mógł być błąd człowieka. Cytat, który pojawia się przy okazji wielu wypadków komunikacyjnych i nie tylko. Dalej, przy niekorzystnych aspektach związek z obcokrajowcem może okazać się

0: 404.
1: 404, kaliber 44 i Pocahontas. Błąd, storinka taka nie istnieje. To gorzej niż zbrodnia? To błąd?
2: Tak, my już zaczynamy otrzymywać od was odpowiedzi. Пан Шимон пише, що цей вислів належав французькому політичному діячеві Антуану Жак-Клоду Жозефу Буле де ла Мерту. Правильно?
1: Mamy nieco inne informacje, czekamy na uzasadnienie tej odpowiedzi, a tymczasem gramy dalej pół na pół, Stępniewicz-Gaczkowski.
2: Mowa żestów, pomyłka.

0: Адам Вона Жілінський ось таку пісню склав про помилку о Буендже, а Анджей Мікош Вебер підібрав гарний музичний супровід.
1: Вона і Вебер Буенд, то не були Буенди. Некоторі слова були по просту вигумковані. Тутай, понівеж повшехні уважане са за непризвоїте, але Буендов язикових жадних не дострегліśmy. Трва ваша улюблена аудиція пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України, проведена через Яна Стемпнєвіч і Марчіна Гачковського. Зближаємо до кінця, już зміжаємо до кінця dzisiejszego видання. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Brzmiało nasze pytanie konkursowe tak. Kto jest autorem tych słów, tego cytatu, który pojawia się bardzo często także we współczesnym życiu politycznym w różnych konfiguracjach i w różnych wariantach? Otóż bardzo interesująca sprawa. Otrzymaliśmy aż 3 odpowiedzi i szybka kwerenda wskazuje, że wszystkie mogą być poprawne. Rozwiązanie tego konkursu już w poniedziałek w audycji Pół na Pół, w poniedziałek, a nie w piątek, ponieważ jutro będziemy zajmować się sprawami najpiękniejszymi, czyli sztuką, i od polityki będziemy trzymać się z dala. Zapraszamy więc serdecznie na jutro, a za uwagę dziś serdecznie dziękujemy.
0: Marcin Gaczkowski,
1: Jana Stępniewicz, Wolga Szućko. До услышания.

0: 15 минут.
1: Або якщо ви забажаєте прочитати книгу, яка висить перед входом, але то більше так, по бажанню, може, ви знайдете цю книгу і прочитаєте.
2: А яка це книга?
0: To znaczy, że trzeba byłoby jeszcze poświęcić przynajmniej 20 minut. To jest książka Darka Foxa pod tytułem Kebab Meister. Bardzo dobra rzecz. I nie wspomniałyśmy jeszcze chyba Tanela Randera, czyli estońskiego artysty, który zajmuje się problemami dekolonizacji. I tam też jest krótkie wideo, więc myślę, że plus 10 minut, przynajmniej 90 minut.
2: Wciąż się rozglądam za tym obrazem, który przedstawia Kota. Wspomniałyście o różnych krajach pochodzenia artystów. Rzeczywiście, jest Ukraina, jest Polska, jest Słowacja, Estonia, Bośnia i Hercegowina, Palestyna, Meksyk, Niemcy. Znając biografię i dorobek osób kuratorskich, spodziewaliśmy się wystawy ukraińskiej sztuki w czasie wojny. Czym ta wystawa jest w swej istocie?
1: То з 22-го, принаймні, якщо не раніше, з'являлось багато вистав української репрезентації за кордоном, але вони такі, якби виокремлюють українців і показують їх як щось відмінне, можливо, якась ситуація війни, яка там десь трохи далі, за кордоном, яку, можливо, можна там спостерігати через телебачення. А наша ідея була показати, що то є наші спільні проблеми, ну і навіть не тільки війна, яка зараз відбувається за спільні європейські цінності, але і ця тривалість війн на наших територіях європейських чи навколо, бо ми говоримо все-таки з цього місця, то вони всі переплетені і вони є і мають спільні наслідки, бо ми і говоримо і про наслідки війн, і про те, як жити між війнами після, що нам робити як громадянському суспільству, щоб ці війни не виникали знову. І тому ми вирішили, що ми маємо розширити географію учасників, учасниць і не акцентувати лише на досвідах українських цю виставку.
0: Wydaje mi się, że w swej istocie ta wystawa dotyczy języków sztuki współczesnej, które muszą znaleźć trochę inny sposób wchodzenia w relacje z rzeczywistością. To nie jest opowiadanie poprzez fakty, to nie jest ilustracja, to nie jest reportażowe łapanie tego doświadczenia wojny, ale głębsza refleksja nad sposobami, w jaki my postrzegamy rzeczywistość, w jaki patrzymy na to, co się dzieje i w jaki sposób sztuka współczesna transformuje to doświadczenie. To jest sztuka daleko od perswazji, chociaż można dostrzec jej perswazyjność i jest to też sztuka nieplakatowego typu. Ona bardzo uważnie żąda, prosi, zaprasza osoby widzowskie do tego, żeby pochyliły się i zastanowiły nad tym, co widzą. To nie jest jakby gotowa odpowiedź, która wymaga konkretnie, jak na przykład w socrealizmie, reakcji, która będzie jednoznaczna od osób, które patrzą na naszą wystawę. Chodzi nam o to, żeby uruchomić taką podmiotowość osób, które tu przychodzą. I niewątpliwie polityczność tej wystawy polega też na tym, że myślimy o tym, czym jest dzisiejsza Europa w kontekście wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale przecież nie tylko przeciwko Ukrainie, w kontekście pierwszego mocnego, nowożytnego konfliktu po II wojnie światowej, który był w Europie, czyli wojny w Jugosławii i oczywiście długiego trwania II wojny światowej, która właściwie definiuje również to, co się dzieje teraz w Ukrainie, dlatego że pojałtańskie granice pewnych konfliktów nie rozwiązały, a raczej je zamroziły i znowu my je nie opisujemy ich mową faktu, nie opisujemy ich językiem faktów, tylko raczej szerokich interpretacji naszych przyzwyczajeń wizualnych, a przede wszystkim, co jest naszym wspólnym z Ladą na Koneczną doświadczeniem, zastanawiamy się, co jest taką sztampą wizualną, co jest taką retoryką ustaloną, kiedy już rozmawiamy o wojnie. Nasza wystawa szuka innego języka, może bardziej poetyckiego, związanego z wojną, ale jednak nie trywializującego tego doświadczenia.
2: Це книжка, яка може зупинити.
1: Це вона стала основою для відео. За нею були запрошені автори Збігнєв Лібера і Дарик Фокс для створення відео чи продовження роботи над книжкою про спецслужби після Другої світової війни. І не завжди, чи не одразу, і, можливо, взагалі неможливо дізнатися, про що це, що теж нас, як кураторок, дуже інтригує.

0: I to praca z Fitłycznego. To jest taka praca, która ma duże szanse utrzymać uwagę odbiorcy sztuki. Nie jest tajemnicą, że dzisiejsza sztuka musi starać się o utrzymanie uwagi odbiorcy. Dzisiejszego odbiorcę trudno zaskoczyć, trudno go zniesmaczyć, zszokować, trudno nim wstrząsnąć, a odbiorcę z kraju ogarniętego wojną trudno nawet wzruszyć sztuką. Jak sobie z tym radzą ukraińskie twórczyni i twórcy?
1: Myślę, że dla osób z Ukrainy, które tworzą sztukę, zadaniem nie jest wywołanie jakiegoś afektu u publiczności, tylko próba wejścia w relacje i w kontakt po pierwsze ze swoim doświadczeniem, a po drugie z rozumieniem siebie, artystki, artysty, jako części społeczności, która doświadcza wojny jako pewnego ekstremalnego wydarzenia, ekstremalnej sytuacji. I teraz działając w krótkim okresie można myśleć o tym, że wystarczy na przykład zrobić zdjęcie czy zapisać jakiś rodzaj doświadczenia, ale myśląc w takich dłuższych perspektywach ważne jest, żeby wpisać tą sztukę w doświadczenie kultury światowej, żeby wpisać też to doświadczenie w jakiś rodzaj języka wizualnego i odświeżyć za pomocą tej sztuki ukraińskiej język wizualny, który u nas obowiązuje. Afekty bardzo szybko się wymydlają. Tak jak mówiłeś, panie redaktorze, jak pan mówił, bardzo łatwo już teraz znużyć osoby, które przychodzą na wystawy czy jakby czytają jakieś teksty. Czas skupienia jest znacznie krótszy niż to było na przykład jeszcze 10 lat temu. Nasza uwaga jest po prostu wydrenowana przez media społecznościowe i taką szybką dopaminę, którą dostajemy wskutek jakby łatwego dostępu do wielu różnych źródeł informacji. Ta nasza wystawa jest zbudowana w sposób wymagający jednak lekkiego zatrzymania, ale niektóre z prac też apelują właśnie do takiej szybkiej zmiany wizualnej i praca, o której mówiła Lada Nakoneczna, Iwana z Fitłycznego, ma jakby dwa takty. Pierwszym taktem są wykłady dotyczące właśnie reakcji systemu nerwowego, a drugi takt to jest koncert rave, który pozwala po prostu temu naszemu ośrodkowi nerwowemu doświadczyć wybuchu tylko za pomocą innego medium niż stricte wybuch. Niektóre z naszych prac artystów też ukraińskich apelują do wiedzy, która jest zupełnie poza obrazem. Tak jest w wypadku pracy ukraińskiego żołnierza Pawła Hajła, który będąc na linii frontu zajmuje się obsługą dronów i w swoich fotografiach, gdzie zestawia swoje widzenie ukraińskiego pejzażu z pejzażem przechwyconym z rosyjskich dronów FPV, uprawia też taką długą refleksję na temat fotografii konceptualnej. Tylko że z samego oglądu jego fotografii nie będziemy wiedzieć, o czym on mówi. Konieczna jest jakby dodatkowa lektura opisu, żeby dostać jakby tą informację, na co on patrzy. Również siedząca tutaj Lada Nakoneczna, kiedy buduje swoją pracę, na którą patrzymy siedząc tutaj na wejściu do wystawy, oparta jest o absolutnie nie taką szybką refleksję, tylko o rodzaj zanurzenia w myśli też o polityce kulturalnej, dlatego że to, na co patrzymy, wydaje się zasłoną z koralików, tak jak zwykle mieliśmy między kuchnią a dużym pokojem albo korytarzem, to już zależy jak kto, ale de facto te koraliki, które budują opowieść

0: tej wystawy odnoszą się do znaleziska Anastazji Czeredniczenko, szefowej ukraińskiego ICOM-u, która to Anastazja Czeredniczenko, przeczesując rosyjski internet, natrafiła na indeks Centralnego Muzeum Historii Rosji, gdzie kryształek z Mariupolskiego Dramatycznego Teatru został opisany jako po prostu artefakt wpisany już do historii Rosji. Artefakt pochodzący ze zniszczonego wiosną 2022 roku Mariupolskiego Dramatycznego Teatru. I tutaj mówię zamiast mojej koleżanki o jej pracy, ale to, co mnie najbardziej porusza, to fakt, że ona sama jakby nie buduje oceny. To wszystko jest pozostawione widzom, bo kryształek zostaje zmultiplikowany przez szereg wyborów innych osób, które też mają takie kryształki i de facto mówi o tym, że cała wiedza o tych wydarzeniach w Mariupolu jest zapośredniczona, łatwo nią manipulować, jak również podkreśla, jak sądzę w swojej pracy, jak ja to czytam, to, że za każdym razem to my osobiście dokonujemy wyborów wobec tego, na co patrzymy i jaki mamy wobec tego stosunek. Jest też efekt jakby takiego łatwego błysku, estetyki, która nam zaciemnia tą faktyczną rzeczywistość, że już nie wspomnę o tym, że możemy myśleć przede wszystkim jakby o sowieckiej polityce kulturalnej, której efektem był również ten Mariupolski Dramatyczny Teatr.
1: Здається мені, що роботи, буду зараз звертати увагу більше на українських авторів, вони не направлені на глядача зовнішнього в першу чергу. Вони творяться, щоб зрозуміти свій досвід у війні, щоб якби пояснити самому собі в першу чергу ту ситуацію, в якій ми опинилися, і що могло би допомогти прийняти правильні рішення на майбутнє. І тим ці роботи цікаві, бо вони комплексні, і вони, якщо глядач запрошений до них, а глядач запрошений, бо вони предстають нам тут в публічному просторі, вони запрошують до цієї спільної дискусії, рефлексії над тим, як нам бути у складних ситуаціях і в складних ситуаціях. І моя робота тут також є в цьому якби ключі. Я намагаюся зрозуміти, як ми, громадяни, можемо бути, можемо піддатися якомусь цьому блиску вірі в те, що культура може тебе уберегти, що вона може тобі допомогти, чи навіть дати відповідь. У вас було питання, які відповіді дає мистецтво. А насправді воно не дає відповіді, воно тобі допомагає розвивати свій мисленевий апарат. І тим ці роботи запрошують глядачів, тим вони, їх відкритість може бути важлива глядачам тільки в той момент, коли глядачі самі готові відкритися цим роботам.
0: I aż chcę się uzupełnić jakby twoją wypowiedź, bo znajdujemy się teraz w instalacji pod tytułem Trybuny dla Warszawy Ilony Nemet, słowackiej.
2: Nie śmiałem zapytać, czy to też jest instalacja, to miejsce, w którym się znajdujemy.
0: Tak, to jest instalacja. Ilona Nemet, słowacka artystka, zrobiła tą niesamowitą pracę, która zestawia naprzeciwko siebie rzędy siedzisk, które mogą być montowane przy imprezach plenerowych albo nawet sportowych, kulturalnych czy innego typu wspólnych pod gołym niebem albo w halach wydarzeń. I w odróżnieniu od klasycznego ułożenia tych trybun, one są skonfrontowane ze sobą, tak jakby rzędy osób siedzących naprzeciwko siebie straciły wspólne, neutralne pole, jakieś boisko, scenę, widzowie i widzki patrzą na siebie, siedząc na tych trybunach. I to jest właśnie dokładnie jakby ten moment w opowieści Lady, który tutaj powinien zostać przywołany. To my budujemy jakby swoją podmiotowość wobec kultury, a nie kultura nas kształtuje jako jakąś taką, nie wiem, bezwolną masę, którą można w dowolny sposób wyprofilować. Współczesna kultura ma na celu, ta, którą prezentujemy w Centrum Sztuki Współczesnej, jakby wzmóc refleksję.
2: A jeśli chodzi o świadome budowanie swojego obcowania z kulturą, to tak też raz warto być uważnym. Moje doświadczenie z tą wejściową pracą jest takie, że warto się zastanowić wcześniej, przez co się przechodzi, co się przekracza, ponieważ chcąc, nie chcąc, może być tak, że jesteśmy już w coś uwikłani, choć nie mieliśmy tej świadomości. Być może to naiwne, ale

0: Такою була наша екскурсія виставкою «Цей кіт був намальований під час війни». А розповідали Лада Наконечна і Анна Лазар, директорка Центру сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Чим ще живе Центром штуки współczesnej «Замок Уяздовський»? До чого запрошує його директорка?
2: Przede wszystkim zapraszam Państwa na wystawy, które u nas są żywe i dosyć często się zmieniają. Teraz mamy jeszcze wystawę do końca czerwca, o czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie, przygotowaną w całości przez ukraińską grupę kuratorską, w tym krymskiego Tatara Alima Alijewa. Jest świetna wystawa, która nazywa się Nie woda, nie ziemia, dotykająca też problemów granicy i Ameryki Południowej. Mamy świetną wystawę o krytyce faszyzmu. Ale w każdą środę do końca po prostu mojej kadencji, a mam nadzieję, że może i też dłużej, w każdą środę o godzinie 18 mamy spotkania z żyjącymi osobami artystycznymi, które opowiadają o swojej praktyce, a czasami też robią performance. I to się dzieje bez względu na wszystko, chyba że to akurat Sylwestra albo 1 stycznia. Każda środa o 18 spotkanie z żyjącą osobą artystyczną. Rozmawiamy, myślimy, debatujemy. Przychodźcie. Naprawdę jest o czym porozmawiać.
3: A my zapraszamy do regularnego słuchania codziennej audycji Pół na Pół, Piw na Piw.
0: Jany Stępniewicz i Marcina Kaćkowskiego. Piszcie na naszą elektronną adresu 50na50@polskieradio.pl
3: 50na50@polskieradio.pl
0: A także na nasz profil u Facebooku Pół na Pół, Piw na Piw.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: Nie pro historię, ale pro takiej komunikacyjnej sprawy, jak na przykład sprawa przewodowa, kiedy zginęło dwóch polskich gromadzian od ukraińskiej rakiety. Sprawa, tu Ukraina nie tylko nie przeprosiła za to, co każda ludyna by przyjęła spokojnie. No tak, ona nawet nie wyznała, że to była ukraińska rakieta, choć polska władza otrzymała taki sygnał i od NATO, i od samych ukraińskich wojskowych, ja tu mają przeciągą 15 chwilę od tego.
1: Ona nie zaletiła jakby na Rosję, kraina terrorysta.
0: I tomu ja każu, jakby nikt nie wysuwałby Ukrainie pretensji, że ukraińska rakieta pomyłkowo, jaka namachała się zbyt rosyjską rakietą i wyratowała cywilne naselenia Ukrainy od śmierci albo od jakichś zniszczeń, bo ona wypadkowo zaleciła na terytorium Polski. Takie sprawy bywają, ale trzeba było to wyznać, a Zeleński tego nie zrobił. Po czym były ci supereczki pro transport zbiża i tak dalej, i tak dalej. Ja nie każu, że Polska tu była w zachali bez winy w tych supereczkach, natomiast przyrównania prezentom Zeleńskim Polski do aktora w rosyjskim teatrze spryniało się dużo listo polskimi elitami i tak dalej. Ja mógłby produkować. Był taki...
1: Wolinka, że to zemli Polski, że to Nawrocki żeż mówił. To jest posiąganie na suwerenne prawo.
0: Poczekajcie, ja nie jestem rzecznikiem prezydenta.
1: Ja znam, ja prosto nawodził przykład.
0: Ale jak raz znaju. Woliński złoczyn odbył się na okupowaniu terytorii Republiki Polska. Co był 43 rok.
1: Nie było ukraińskiej державy na ten moment.
0: Ale była ukraińska SRSR, ale ona otrzymała tę terytorium, znaczy Radziecki Sojusz w 45 roku na osnowie dogoworu z Radzieckim Sojuszem. I Polszczę. Tomu, kiedy ja rozumiem, że każdy polityk daje bardzo interwiu, każdy ma prawo wysuwać sobie niestysło, tak? Ale ja tam nie baczył przyznak rewizjonizmu, tylko prosto stwierdzenia tego, że co odbywało się na terytorii to dzisiaj Polski. Do rzeczy, co gromadziany Polski ukraińskiego pochodzenia wbywały u gromadzian Polski polskiego, jewrejskiego, ukraińskiego i czeskiego pochodzenia. No, ale w zachalom, jak powrócę się do tej głównej sprawy. Czemu zaraz? No to tomu, że po prostu było, że było dosyć bahato takich spraw i te raptem jak była taka jakby krapla, jaka peryliła...
1: Przez kraj, że tak?
0: Tak, i co? Zeleński pewno prosto proignorował. Win pewno i rozumiał, że Polska nie będzie w zachopleniu od takiego rozwiązania, ale duma już, że nie tylko win, ale nikt nie dumał, że z tej sprawy wczyniła tak wielki skandal. Prezydent Nawrocki wyruszył, że trzeba jakby zmienić paradygmu i trzeba dużo, ostro zaprotestować. No, że tak jaderną zbroju wżyty, jak symboliczną, tak zwisno, jak pozbawienia ordenu. Te rozwiązania było silnie krytykowane w Polsce. Bardzo kto krytykował prezydenta Nawrockiego za to. Ale z innego boku ja też nie mogę pomijać tego, że z ukraińskiego boku w pryncypie nie było propozycji dla niego, jak z tego wyjść, żeby zbierać te oblicza. Bo ta propozycja, jaką przywezła ukraińska delegacja, no, co byłoby dobre 20 roków temu. A po czym, kiedy wse taki prezydent wyruszył zrobić ci lity w życia swoją obiecanku, no to wtedy można było też albo z ukraińskiego boku, albo eskalować dalej, albo nie eskalować. Jakby prezydent Zeleński powrócił ten orden, nie czekający na rozwiązania premier ministra Tuska, bo tam win majce też podpisaty.
1: A się ż nie podpisano i nie fakt, że będzie podpisano.
0: Nie fakt, ale jakby ja dumaju, jakby prezydent Zeleński prosto powrócił ten orden, to meni, bardzo innym ludziom w Polsce, jaki prosuwają jakby w suspilnom dyskursji ideju pro te, że Ukraina dla Polski dużo potrzebna i Polska ma je do pomagać Ukrainie, meni byłoby lepsze. Ale prezydent Zeleński po pierwsze nakazał powrócić ten orden bahaciom innym derszsłużbowcom, ministrowi Sybizji,
1: Buda. Думаєте, це був наказ, чи президенти всі живі, ну, президенти України, вони повернули. Але я знаю, що, наприклад, в житті не всі президенти колишні між собою спілкуються. Тобто, як може президент чинне наказати своїм попередникам? Навряд чи.
0: Я маю на увазі міністра Сибігу, посла Боднара, так, маю на увазі міністра Жовку, тобто людям, які йому підлягають, як підпорядковані, і тут у мене немає жодного сумніву, що це було скоординоване. Тут, щодо президентів, не знаю, чи вони просто вирішили доєднатися, чи ні, але те, що був такий замисел повертати взагалі орден Польщі, це для мене не підлягає сумніву. Так само, як не підлягає сумніву, що порівняння Навроцького до Орбана, ну все таки є трошки принизливе для Навроцького, який постійно каже про потребу підтримки, військової підтримки України, якого Путін ще як, значить, російська влада, ще коли Навроцький був головою Інституту національної пам'яті, визнали загрозою для російської безпеки і, в принципі, поставили в список осіб, які мають бути притягнуті до відповідальності перед російським законодавством. Так само, ну, це рішення, ну, не приїхати сюди. Ну, проти кого це було направлене? Проти Навроцького, якого тут і так немає? Ні. Проти Туска чи проти Польщі, бо всі це помітили, що, ну, президента Зеленського відпало бажання приїжджати. Тому...
1: Пан конференцію з відновлення України.

0: naszych słuchaczy.
1: I cóż, posłuchamy może jakiejś piosenki o miłości ojca i syna, o cennych radach udzielanych w dzieciństwie.

wieczór. Początek zeznania w sprawie, którą ja znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Czytam 28 lat pod tym zegarem. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z samochodami drogimi, czy nic. Nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało

samej góry mam chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę dam.

батько, от на власну мерке, майструй місяч, хоча ж би арке. Татуш, руб би своє, руб би своє, може то což да, хто ві. Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

wiec, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa, kochani. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie.

Власної арки. Майструй місяч, хоча ж би арки. Татуші, робби своє, робби своє. Може то щось да, хто ві? Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak.

Zróbmy więc, Anusz, fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurczę, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

że możesz, czas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godzinę. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć Szczeniak narzekał, że źle mu. Mamę tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie mam mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów.

Dennie odbierała wieczorem, dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Chersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy. Dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek.

0: ale life ma swoje, idź do przodu. Piszę teksty o miłości, bo wybiłem na niej zęby. Spekuluję jak Zorski, czy mi wyjdzie życie.
1: Chciałbym przyrzec, że nie brałem nigdy drogów, lecz bym skłamał, a nie lubię tego stanu.

na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny. Ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają.

zwyczajni, przyjdź do mnie. Jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz

rozmowie. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy się.

miłości obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca, gdy tańczycie, jakby nie było końca.